Ale mi nie odskadza mata Bęku, ale pan pani atami Angola, angola, oj, pofsa A mi nie odskadza mata Bęku, ale pan pani atami